0: wadi wani msa osaira adafu tibi ni usunda wamoba sori liye
1: nasu osaira yesu ni wani ma wabeka wani na kufamu wabeki kawamba kufamu wabeki tiensi ya wansho
0: laani ribikaya
1: Jesus.